0: Dragi mladenci Mateni i Silviju, sretan dan vjenčanja žele striko i strina.
1: Još od olani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i mi